0: 来，我给你换纸尿裤，你要听话，不然我就不喜欢你了。真恶心！看这里，看这里。哇，很漂亮是不是？你肯定很喜欢这个吧？
1: Mam pięć prstów, mam komu że ich dam. Palec wprawi, że jest silny, ukazówak ten jest pilny, prostrednik jest najdłuższy.Prsteník je najkrajší a malíček najmenší.
0: Je mi ten pěkný.